0: znalezieniu pracy, pomoc naukowa, korespondencja z byłymi wychowankami. Członkinie koła nawiązują także współpracę ze Służbą Narodową Kobiet i w 1920 roku organizują szwalnie dla żołnierzy. Kontaktują się z kołem Chyliczanek, absolwentek szkoły gospodarczej wyższego stopnia, i wspólnie organizują obchody ku czci patronki. Rok później angażują się w akcję Komitetu Polka Repatriantom i przejmują opiekę nad dzieckiem repatriantów, 12-letnią Irynką Wojczakówną. W 1925 roku staraniem Towarzystwa Oświatowego imienia Cecylii Plater-Zyberkówny powstaje seminarium kształcące przyszłe nauczycielki. Koło byłych wychowanek zostaje radą opiekuńczą tworzącego się seminarium. Byłe wychowanki piszą o swoich osiągnięciach w jednodniówce. Koło nasze podjęło się stałej opieki moralnej i materialnej nad uczennicami mającego powstać przy naszym współudziale Seminarium dla Nauczycielek Ludowych Towarzystwa Oświatowego imienia Cecylii Plater-Zyberkówny. Uczęszczające na pierwszy kurs dziewczęta w liczbie 40 są bez wyjątku córkami ludzi niezamożnych, w znacznej liczbie wprost ubogich. Znajdują się w opłakanych warunkach mieszkaniowych, a zatem higienicznych i sanitarnych. Stąd też potrzebują z naszej strony wydatnej pomocy i troskliwej opieki. Dążeniem naszym jest, by personel nauczycielski składał się z samych byłych wychowanek. Na razie jednak znalazłyśmy zaledwie 4 siły fachowe, które mogły ze względu na posiadane kwalifikacje naukowe stanąć do pracy pedagogicznej. Są to koleżanki Felicja Engelmanowa, gimnastyka, Irena Gombrowiczówna, matematyka, Maria Krasowska, francuski, i Irena Tarwacka, fizyka. Irena Możdeńska we wstępie do jednodniówki apeluje o wsparcie materialne seminarium. Na kolejnych stronach pojawia się relacja z jego uroczystego otwarcia i treść przemówień dyrektorki Jadwigi Reutówny oraz profesora Aleksandra Janowskiego. Tu znajdujemy także informacje o aktywnej działalności Ireny. W maju 1923 roku przewodniczącą została wybrana Irena Gombrowicz. Dzięki jej inicjatywom i zdolnościom organizacyjnym koło wzbogaciło swą działalność o nowe formy pracy, przyciągnęło liczne grono byłych wychowanek szkoły i stało się instytucją żywotną i aktywną. Seminarium nauczycielskie istnieje do 1930 roku. Cecylia Plater-Zyberkówna umiera 6 stycznia 1920 roku. Wszystkim jej działaniom przyświecała myśl: przez odrodzoną kobietę, odrodzona rodzina.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Creavit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: RMF Classic. Muzyczny asystent kierowcy i pasażera.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
14: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
13: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
16: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Po reklamie. Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jestem taką osobą, która czerpie inspirację z bardzo różnych stron, ale też potrafię docenić i podziwiać innych. Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
17: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa Rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.

0: reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji.

0: i BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: będzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 3 plus 3 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Pod bramką Pepsi lub Pepsi Zero Cukru.

0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
3: To już 18 dzień lipca, mamy sobotę i godzinę 9.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Co zapisali na dziś synoptycy? Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach kraju przelotne opady deszczu i burze. Zagrzmi zwłaszcza na południu i na wschodzie. Maksymalnie 22 stopnie na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich, koło 26 w centrum. Najcieplej na południowym wschodzie kraju, tam do 29 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Żyjemy latem, żyjemy pogodą, jeśli się da, tą wewnętrzną też przecież. Żyjemy kolorowo. True Colors na początek naszego spotkania z Cyndi Lauper.

Gone with the Wind przeminęło z wiatrem i filmowy hit Maxa Steinera. To źródło pełnowartościowego białka, kwasów omega-3, witamin, to też minerały, selen, cynk. Co jeszcze nam robi ten cymes? Wspiera pracę mózgu, układ krążenia, odporność. Działa przeciwstarzeniowo, przeciwcukrzycowo, przeciwzapalnie. Wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego. Kawior ma dzisiaj swoje święto. W dniu kawioru, tę życiodajną rybią ikrę, czarną, czerwoną czy norweską, przy sobotnim wakacyjnym śniadaniu skosztować warto. A jeśli do dnia kawioru dodamy jeszcze Światowy Dzień Słuchania, bo i taki dziś w kalendarzu będzie pysznie, słuchanie nas, RMF Classic, w wakacyjnej odsłonie polecam całodobowo. Dziś będę z wami do 11:00, Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Temat Miklosza Roszy do filmu Cyd już za moment, tymczasem Carmen Georges'a Bizeta.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdjęcie jest robione, słuchaj, w Tulum, tak? Ale w ogóle niepozowane. Przecież weszliśmy do jakiegoś sklepu, ja przymierzyłem kapelusz.
3: Świetne.
2: A ona mówi, muszę ci zrobić zdjęcie. I to jest zdjęcie, słuchajcie, zrobione telefonem.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym, Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Po reklamie.

0: Nasz berliński znajomy Tom Cykwer i jego Atlas chmur w naszym kinie w wakacyjne soboty o tej właśnie porze z redakcyjną koleżanką Jadwigą odwiedzamy domy gwiazd. Byliśmy już w sycylijskim domu mistrza opery Belliniego, byliśmy w Marrakeszu, gdzie rezydował Yves Saint Laurent. Dziś obieramy kierunek francuska Normandia.
1: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
2: Poranek zaczynał bardzo wcześnie. Monet wychodził z domu jeszcze przed śniadaniem. Nie po to, by malować. Najpierw szedł do ogrodu, doglądał kwiaty, rozmawiał z ogrodnikami, przesadzał rośliny i decydował, które rabaty zakwitną obok siebie. Mawiał bowiem, że kolorów nie można pozostawić przypadkowi. Niektóre domy zachwycają architekturą, inne kolekcją dzieł sztuki, ale jest taki dom, do którego przyjeżdża się przede wszystkim, by podziwiać grę światła. Giverny. Niewielka miejscowość w Normandii. Niespełna godzinę drogi od Paryża. To właśnie tutaj Claude Monet spędził ponad 40 lat swojego życia. I właśnie tutaj stworzył nie tylko swoje najpiękniejsze obrazy, ale także ogród, który sam uważał

0: polskie drzeworyty Moneta. Było ich ponad 200. To one zainspirowały go do stworzenia najbardziej rozpoznawalnej części ogrodu. A potem wystarczy przejść przez niewielki tunel pod drogą i nagle świat zwalnia. Jest staw, na nim lilie wodne, płaczące wierzby pochylające się nad taflą, azalie, irysy, rododendrony i słynny zielony mostek w japońskim stylu, który znamy z dziesiątek jego obrazów. To miejsce nie zostało zaprojektowane po to, by je oglądać. Zostało stworzone po to, żeby obserwować, jak zmienia się światło. Monet potrafił godzinami siedzieć nad wodą. Malował tę samą scenę o świcie, w południe, po deszczu, jesienią i zimą. Nie interesowały go same lilie. Interesowało go to, jak świat odbija się w wodzie. I właśnie tutaj powstał monumentalny cykl Nenufary, uznawany dziś za jedno z największych osiągnięć światowego impresjonizmu w malarstwie. Jeśli więc wybieracie się do Giverny latem, najlepiej przyjechać zaraz po otwarciu ogrodów. Wtedy słychać jeszcze śpiew ptaków, delikatny szum bambusów i ryby pluskające się pod powierzchnią stawu, a zapach róż, lawendy i jaśminu miesza się z wilgocią porannej rosy. Dom i ogrody Claude'a Moneta w Giverny w Normandii jest bramą do jego malarskiej wyobraźni i przykładem na to, że największe arcydzieła nie zawsze powstają w pracowni. Czasem wena rodzi się wraz z pierwszym promieniem słońca, które odbija się w stawie pełnym lilii wodnych.
1: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
2: Kolejną rezydencję na liście naszych domów gwiazd zwiedzimy z Jadwigą za tydzień w sobotę o tej właśnie porze. Teraz Iron Heart w naszym wakacyjnym kinie RMF Classic. Dara Taylor i jej filmowa muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Fajna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albrechtsbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

popularna suita brazylijska i muzyka Aitora Villi-Lobosa w wakacyjnym RMF Classic. Z nadbałtyku news następujący. Ludzie tam nie tylko plażują, o ile się da i pogoda pozwala, nie tylko po wydmowych lasach chodzą czy na rowerkach jeżdżą, sporo rodaków poszukuje bursztynu. Coraz więcej chyba. A to nie tylko pamiątka z wakacji, nie tylko biżuteria. Ten niezwykły skarb z głębin Bałtyku kryje w sobie substancję, która skutecznie łagodzi ból, buduje odporność. Ta ukryta w żywicy moc to kwas bursztynowy. Nieoszlifowany bursztyn redukuje hormon stresu, kortyzol. Więc nie tylko ciało, także psychika zyskuje w kontakcie z bursztynem. W roli kosmetyku przyspiesza bursztyn gojenie skóry. No i to się nazywa przyjemne z pożytecznym, prawda? Najlepsze bursztynowe łowy, to tak wam podpowiem, są po sztormach na Mierzei Wiślanej, na Wyspie Sobieszewskiej, no i na plażach Ustki i Kołobrzegu. Tyle wakacyjnych porad bursztynowych. Za chwilę spacer po Parku Jurajskim urządzimy. Teraz zaśpiewają nam żółwie The Turtles.

0: reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: 18 lipca, sobota, już 10.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Rzut oka na pogodową mapę Polski. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami dzisiaj. W wielu miejscach przelotne deszcze, a także burze, zwłaszcza na południu i na wschodzie Polski, zagrzmi. Temperatura maksymalna na Pomorzu 22, na Warmii to samo, do 26 w centrum. Najcieplej na południowym wschodzie Polski, do 29 stopni w skali Celsjusza.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
15: Hi, this is James Newton Howard.
16: This is Daniel Pemberton.
17: Justin Hurwitz.
18: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Filmowa muzyka Jamesa Hornera i Titanic w RMF Classic. Bezpieczny rejs, bo radiowy. Tu z kolei bezpiecznie nie jest. Temperatury sięgają 50 stopni. Brak prądu doskwiera mieszkańcom, którzy walczą o każdą kroplę wody. Taka sytuacja w indyjskim mieście Banda to w tym roku najgorętsze miejsce globu. Tam wycieczek nie polecamy. Uważać trzeba także na plażach w stanie Massachusetts, słynny półwysep Cape Cod, gdzie szerokie, piaszczyste plaże w stanie gotowości. W jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych na wschodnim wybrzeżu USA grasuje największy samiec żarłacza białego, jaki kiedykolwiek został oznakowany na Atlantyku. Rekin Contender, tak go nazwano, waży 770 kg, mierzy blisko 4,5 metra. Może zbliżać się do kurortu Cape Cod w stanie Massachusetts, także ostrożnie tam plażować trzeba. Mozart tymczasem u nas wakacyjnie. Eine kleine Nachtmusik naszego Amadeus.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.

10:22 minuty już w wakacyjnym RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam do słuchania. Północ, południe z muzyką Billa Conti'ego. Taki seans już za chwilę. Będzie zaproszenie na niezwykłe wydarzenie kulturalne do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Teraz Sonia Belusowa i Johna Ostinelli i ich muzyka do filmowej produkcji One Piece, kurs na Grand Line.

0: Północ, południe i filmowy temat Billa Conti'ego, wakacyjne RMF Classic. Uczeń Jacka Malczewskiego, działający w Polsce i w Stanach, ekscentryczny rzeźbiarz, malarz, teoretyk sztuki, twórca grupy Szczep Rogate Serce, bohater filmu, który wyprodukował Leonardo DiCaprio, Stanisław Szukalski, patronuje wydarzeniu Zainspirowani Szukalskim. W Kazimierzu Dolnym w ten weekend piąta edycja wydarzenia, jak mówią organizatorzy Marta Mulawa i Łukasz Kilarski. Nowym punktem na mapie tego przeglądu jest Szukałka, willa, gdzie Szukalski niegdyś rezydował.
1: To miejsce wreszcie ożyło i to było takim naszym jednym z celów, żeby ta Szukałka też była, no tam jest też magia, tak, samego Szukalskiego. Więc to się dzieje,
2: tak,
1: i to jest fantastyczne.
2: Przedstawienie Ród Naród w przyrodzie, a także spektakl muzyczny Miodynia, inspirowany projektem Miodyni Stanisława Szukalskiego. I to robi, reżyseruje Justyn Kołakowski. To są młodzi ludzie, którzy zaczynają się angażować.
1: Bardzo się cieszymy w tym roku, że jest duży udział młodych ludzi, nowych. Taki też był cel, żeby ten projekt Zainspirowani Szukalskim się rozwijał, żeby był właśnie taką platformą dla młodych twórców.
2: Taką naszą misją jest to, żeby młodzi ludzie i w ogóle wszyscy artyści mieli w tym projekcie wolność, więc my nie narzucamy żadnych ram, tylko utrzymujemy dla nich przestrzeń. I w tym roku mamy 3 wystawy w 3 różnych miejscach. Jedna jest zbiorową wystawą w Domu Architekta, druga wystawa w kokpicie, indywidualna wystawa Zbigniewa Stenwaka. I ja również w Muzeum Przyrodniczym mam swoją wystawę.
1: I tu przy okazji chciałem właśnie zachęcić młodych twórców i powiedzieć, co się dzieje dzięki takiemu projektowi jak Zainspirowani Szukalskim, na przykładzie Marty. W tamtym roku Marta miała w oddziale Muzeum Nadwiśniańskiego, w Muzeum Przyrodniczym, pierwszą odsłonę Kingdom Fungi, Królestwo Grzybni, odsłonę o europejskim ekosystemie, na którą przyszedł Wojciech Zaremba, który częściowo mieszka w Ganie, częściowo w Polsce, i zaprosił Martę i mnie na rezydencję do Gany, do lasów deszczowych. I miesiąc eksplorowaliśmy tą przestrzeń i stworzyliśmy wystawę w Muzeum Narodowym w Ganie, była prezentowana, o ekosystemie właśnie lasów deszczowych, podrównikowych. I teraz wracamy z tą wystawą i prezentujemy ją już jako odsłona druga Kingdom Fungi, więc jest takie przełożenie.
2: I ten projekt właśnie jakby w tym jest jego siła i w to, że ciągle jakby on trwa i nas zaskakuje, że właśnie spotykają się ludzie, bardzo różni ludzie. Na pewno gdyby nie ten projekt, nie poznalibyśmy wielu osób, z którymi dalej toczą się współpracę, i za każdym razem, kiedy jedziemy do Kazimierza, to się zastanawiam, co się wydarzy tym razem.
1: Zapraszamy serdecznie na 5. edycję Zainspirowani Szukalskim w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
0: Wernisaże, spotkania z twórcami, pokazy teatralne, filmowe, mappingi, koncerty – to w programie 5. edycji wydarzenia Zainspirowani Szukalskim. To w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą dziś i jutro. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na rmfclassic.pl. Lana Del Rey nam teraz zaśpiewa Summertime Sadness.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jestem taką osobą, która czerpie inspirację z bardzo różnych stron, ale też potrafię docenić i podziwiać innych. Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy pomyślnych wiatrów.

Franz von Suppe i jego operetka Lekka Kawaleria. W Krakowie kolejne wydarzenia Summer Jazz Festivalu. Pat Metheny, Jan Garbarek, oni już zagrali. Zagra nam także Kenny Garrett, amerykański saksofonista altowy, flecista, kompozytor, wiodąca, najbardziej wpływowa właściwie osobistość światowego jazzu. Dorastał w Detroit, tam chłonął jazz, gospel, soul, rhythm blues. Potem jako 18-latek dołącza do Duke Ellington Orchestra i tak to się zaczyna. Od lat 90. jako lider różnych formacji nagrał ponad 20 autorskich albumów, z tych ostatnich to choćby Sounds from the Ancestors, a także album elektroniczny z cyfrową obróbką dźwięku Who Killed AI do Milesa i estetyki z lat 80. Ta płyta nawiązuje. Kenny Garrett Quintet już w najbliższy wtorek o 19 w krakowskim kinie Kijów. I uwaga, mamy dla Was bilety, piszcie w sprawie teraz, redakcja@rmfclassic.pl. Tyle dziś ode mnie, Dariusz Stańczuk, dziękuję za spotkanie tuż po 11 w towarzystwie specjalnego gościa Kajach. Teraz w RMF Classic gorączka sobotniej nocy i panowie z PJs.

0: Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po reklamie.
6: Jest 11:00.
7: Prognoza pogody w RMF Classic.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Dziś w Polsce duże zachmurzenie, chociaż miejscami większe przejaśnienia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu, a także burze zagrzmi, zwłaszcza na południu i na wschodzie Polski. 22 stopnie maksymalnie na Pomorzu, na Warmii, na terenach podgórskich, w centrum do 26. Najcieplej na południowym wschodzie kraju do 29 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
10: Hi, this is Max Richter.
11: This is Ramin Djawadi.
12: Ludovico Einaudi.
13: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: ja zapraszam do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Rubi.
2: No przyjdzie tutaj.
1: Tak, mamy w studiu pieska dzisiaj, przepięknego, zaraz go pokażemy. Ale to nie piesek jest moim gościem dzisiaj, tylko człowiek. Gdyby nie on, to by nikt mnie tutaj do studia RMF Classic nie wpuścił. No bo po co? I kogo? Myślę, że to jest ktoś, kto naprawdę mnie po części stworzył, pomógł mi zaistnieć i w ogóle mi w życiu pomógł. Ja jestem mu ogromnie wdzięczna. Panie i panowie, witam was serdecznie. Przed wami Marek Kościkiewicz.
2: Dzień dobry. Ja od razu tutaj dodam, że Kasia trochę to wszystko tak pięknie zresztą i mam satysfakcję z tego, co słyszałem, powiedziała, ale tak naprawdę to Kasia zawdzięcza wszystko sobie, swojemu talentowi, pracy, zdolnościom, a ja tylko miałem okazję, z czego się cieszę.
1: Ale tylko ty mi zaufałeś.
2: ja mam taką jakąś potrzebę, żeby jakieś zwracać uwagę na fajne rzeczy. Jak mogę do tych rzeczy się jeszcze dołączyć, to ja od razu jestem pierwszy. Nie do wszystkich mogę się dołączyć, bo tak to bym chyba już nie miał wystarczająco czasu, żeby to zrobić, ale jeżeli mogę uczestniczyć w czymś wielkim, fajnym, to ja jestem...
1: Całe twoje życie jest uczestniczeniem w czymś wielkim i fajnym. Masz bardzo barwny życiorys.
2: Dużymi zakrętami oczywiście.
1: Oczywiście,
2: każdy.
1: Że tak, no ale tylko ten, kto jedzie, no tak, ma nie, zakręty, tak?
2: No tak? A lepiej jechać niż stać.
1: No mowa. Wiesz co, ja tak patrzyłam na twoją datę urodzin i ty masz 3 dwójki po kolei, bo ty jesteś 22
2: tak,
1: luty,
2: tak.
1: Czyli bardzo taka malownicza szóstka.
2: Tak.
1: Ale potem dodałam rok i wyszła mi 7.
2: Dobrze czy źle?
1: No właśnie ci przeczytam, to sobie zapisałam. Pomyślałam sobie, że to jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że bez okularów odczytam. Więc tak, 6 to symbol miłości, harmonii i odpowiedzialności. Potrzeba bliskości, troski, rodzina. Ty jesteś bardzo rodzinny, ale o tym pogadamy jeszcze. Natomiast 7, jak mi wyszła z roku, no to jest mistycyzm, introspekcja, duchowość, rozwój, intelekt, intuicja i feniks z popiołów. I to by się zgadzało. Boże, jak ja dzwonię tymi kolczykami. I to by się zgadzało, ponieważ tak powiedziałeś o tych zakrętach, a jednak jak feniks z popiołów powstajesz.
2: Tak, dlatego, że po jakimś zakręcie trzeba znaleźć sobie ten moment, kiedy wychodzi się na prostą. To nie jest łatwe, bo też nie ukrywam, że te wszystkie zawirowania powodowały to, że sobie nawet w niektórych wypadkach musiałem radzić z psychologią.
1: Farmakologią?
2: Farmakologią trochę też. Ja zawsze uważam, że wszystko to jest kwestią czasu, że czas leczy rany i...
1: Leczy,
2: tak. Ja tak uważam. Oczywiście wtedy leczy, kiedy za długo nie pozostajemy w tym stanie, tylko jednak staramy się coś robić nowego i działamy.
1: Wracam do tego momentu, w którym zaczynałam pracę nad albumem Kamień. To był czas ogromnych zmian, poszukiwań, budowania własnego języka w muzyce. Ty byłeś wtedy obok jako producent, jako ktoś, no, kto wreszcie uwierzył w mój autorski głos, zanim jeszcze ktokolwiek wiedział, dokąd mnie zaprowadzi. Piosenka Fleciki to dla mnie jest taki symbol tamtego początku, delikatność, wewnętrzna pogoda ducha, ale też odwaga, żeby mówić własnym głosem. No to co? To może posłuchajmy jej w RMF Classic.

0: reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
13: Na paznokcie.
12: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
14: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Po reklamie.

0: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wszechstronnie uzdolnionego muzyka, kompozytora, producenta muzycznego i wspaniałego przyjaciela Marka Kościkiewicza.
1: Był taki moment, kiedy trochę z racji różnych tam przejść demono i tam jeszcze innych sytuacji, musiałem sobie znaleźć jakąś taką jeszcze drugą nogę, tak to się mówi, finansową i połączyłem swoje siły z dobrym szefem kuchni.
0: Na Wilnanowie. Może,
1: tak. Ja zająłem się tam sprawami takimi, którymi mogłem się zająć, czyli na mojej głowie były wszystkie sprawy dotyczące... Jesteś.
0: Hej, kochana.
1: Dotyczące... Lubi. Ona widzi tam nasze postacie.
0: Śmieszne.
1: Na telewizji. Ja się zająłem całą sprawą win, bo...
0: Bo się na tym znam.
1: Na tym się znam i nawet skończyłem kurs.
0: Sommelierski, tak?
1: Tak, skończyłem, ale tylko drugi etap, dlatego, że trzeci już jest
0: naprawdę
1: bardzo skomplikowany.
0: Naprawdę się wypluwa wszystko, co się bierze do ust?
1: Wiesz co, to tylko dlatego, że po prostu nie można było oceniać innych rzeczy, bo człowiek już lekko wstawiony, no prawdopodobnie by się te smaki gdzieś poplątały. Rzeczywiście tak. Na tym etapie, na którym ja byłem, właściwie chodziło o to, żeby... trochę świadomie robić zakup do restauracji tych win, które są dobre, więc właściwie każde wino, które było w restauracji, ja sprawdziłem i wiedziałem, co sprzedajemy. No, Adam był odpowiedzialny za kuchnię, za te wszystkie sprawy. Ja potem miałem, kiedy się rozstaliśmy, to ja przez rok jeszcze prowadziłem sam tą działalność i muszę powiedzieć, że to był najtrudniejszy, chyba najtrudniejszy etap mojego życia, bo no, przekonałem się, że to nie jest niestety moja bajka.
0: A twoja bajka.
1: Nie, bo to jest praca z ludźmi trochę już zupełnie w innych kategoriach. Wydaje mi się, że trzeba mieć trochę inne kompetencje do tego, żeby prowadzić restaurację. Jest za dobre serce, tutaj nie pomaga.
0: No niestety wiem, że je masz.
1: No i to wiesz, tak to się mówi.
0: Znaczy niestety. Jak to się mówi, niestety.
1: Mówi się miękkie serce, a inna część ciała twarda.
0: Tak.
1: To i taka jest prawda. Ja to powtórzę.
0: Ale ty w ogóle jesteś kobieta pracująca, bo też przecież na początku swojej drogi mieliście butik, sprzedawaliście
1: ubrania. Wiesz co, to było po studiach, kiedy wzięliśmy ślub. Oczywiście no, myślałem o tym, żeby jakoś sobie dawać radę finansowo. Byliśmy niezależni, rodzice nam nie pomagali. Trzeba było samemu sobie wszystko tam jakoś zorganizować. Przez pierwszy rok po studiach projektowałem i produkowałem też z dwoma kolegami meble i one były, to był taki okres, kiedy jeszcze nie było tutaj szwedzkiej firmy, która sprzedawała sosnowe, takie proste rzeczy, meble, więc my...
0: Wyczuliście lukę.
1: Tak, robiliśmy te sosnowe regały, robiliśmy łóżka piętrowe, bo sytuacja mieszkaniowa była taka, jaka była. Nie wiem, czy teraz jest lepsza, czy gorsza, ale no, pewnie dużo lepsza nie, ale wtedy w małe pokoje, dwójka dzieci trzeba. Tak, więc tak. Takie rzeczy. Mieliśmy śmieszną historię, bo koledzy, nie mówiąc mi, zamówili w takiej spółdzielni inwalidów, która robiła takie misie z odpadów materiału takiego w paski, pewnie gdzieś na eksport wysyłanego. No i oni tam podjechali, zamówili takie poduszki, do których ja miałem zaprojektować stolik kawowy i dwa fotele. No i któregoś dnia przyjechała do mnie ja mieszkałem wtedy w Piasecznie, mieliśmy działkę i przyjechał tir i wyrzucił mi na działkę taką górę, ja wiem, 5-metrową tych poduszek i bałem się, że będzie zacznie padać deszcz, bo ja bym się nie spodziewałem tego. No i to było w całym domu, utykaliśmy na strychu, w garażach, po prostu wszystko było zawalone tymi poduszkami.
0: Marku, a kiedy pracowałeś nad swoim jubileuszowym albumem 25, zaprosiłeś mnie do nagrania piosenki Kochać Inaczej. I wtedy poczułam, że wracamy do naszej wspólnej muzycznej historii, tej spokojniejszej, takiej bardziej intymnej. Kochać Inaczej to twój tekst, w którym pokazujesz, jak potrafisz opowiadać o relacjach i przemianach. No to było dla mnie bardzo piękne doświadczenie i bardzo, bardzo jestem wdzięczna, że mogłam być częścią twojej jubileuszowej płyty. Posłuchajmy Kochać Inaczej w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
0: Reklama.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Creavit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie zobaczyć w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic, a my wracamy do rozmowy z wyjątkowym Markiem Kośćkiewiczem. Wydaje mi się, że dużo o tobie wiem, ale na przykład tego nie wiedziałam i mam tutaj takie wypisane hasła strasznie śmieszne.
1: Tak.
0: Punkt pierwszy. Gawenda, wyjazdy, szlaga.
1: Tak. No.
0: Czyli ty chodziłeś do Pałacu Młodzieży w Pałacu Kultury.
1: Tak. Najpierw na rysunek chodziłem.
0: Na rysunek.
1: Do Pałacu Młodzieży był taki ogród zimowy i tam były zajęcia z rysunku. Wygrałem konkurs w NRD na jakiś namalowałem tam. To był jakiś dziwny konkurs, bo trzeba było namalować chyba petrochemię w Płocku. No i ja to zrobiłem na tyle fajnie, że wygrałem wrotki.
0: Propaganda sukcesu.
1: Tak, no tak. I to praca pojechała jak razem z innymi pracami do NRD i tam dostałem wrotki. A propos odpinania wrotek i dostałem taki medal.
0: Odpiąłeś?
1: Czasem odpinam, ale Weronika bardziej odpina ode mnie.
0: No dobrze.
1: A jeśli chodzi o szlagę?
0: Jarek Szlagowski, czyli bębniarz, niegdyś mój nawet.
1: No wiem, oczywiście. Zaczynał w oddziale zamkniętym, którym zresztą ja Jarka Szlagowskiego poznałem z Jaryczeskim, dlatego, bo na studiach ze mną studiował Piotrek Bogusławski, który mieszkał na Mokotowie i był przyjacielem Jaryczeskiego, który mieszkał na ulicy Woronicza. I powiedział mi, że jest taki chłopak, który jest niezwykle zdolny i że chciałby, żebym go poznał. Ja pojechałem na Łowicką na próbę.
0: Tak, tam był taki Dom Kultury, gdzie tam wszystkich łączył.
1: I wiesz, co grał Jary z zespołem?
0: Nie.
1: Earth, Wind & Fire. Grali po prostu funk, tak, walili Earth, Wind & Fire, ale naprawdę dobrze. I spytał się, czy ja śpiewam.
0: Szkoda.
1: I to było prześmieszne. I potem ja z Jarkiem Szlagowskim grałem w tym czasie, próby graliśmy w remoncie. Ja zaprosiłem Jarego do...
0: Bo ty podczas studiów w różnych kompilacjach grałeś.
1: Graliśmy, to takie było, wiesz,
0: amatorskie
1: granie.
0: Pasja.
1: I zaprosiłem Jarka tam do remontu na dół. Mieliśmy salę prób na dole pod tą głównym klubem, dyskoteką. No i Jary przyszedł i na gitarze, i na basie, i na perkusji, wiesz. I Szlaga po prostu, wiesz, był zachwycony.
0: Czyli ty byłeś remontowy, bo ja byłam... hybrydowa byłam.
1: Tak, tak, remontowa.
0: W hybrydzie.
1: I wiesz, oni się już beze mnie zupełnie gdzieś tam skontaktowali i po pewnym czasie zobaczyłem pierwszy teledysk kręcony na Ursynowie.
0: Oddział zamkniętego na dachu.
1: Tak. Nie, pierwszy był taki na tej górce, taka górka, bo i oni tam, ten nasz świat. No i mówię, wow, ale im zazdrościłem strasznie i wiesz.
0: No, ale zrobiłeś im logo.
1: I zrobiłem im logo.
0: Oddział zamknięty.
1: Tak, bo Jarek z Jarkiem cały czas byłem w kontakcie. Zresztą Jarkiem w ogóle, Jarek mnie ciągnął w ogóle fajne miejsca. U Ludewa byliśmy tam
0: A Ludew też pamiętam.
1: Tak, u Ludewa byliśmy spotkałem go w Toronto, spotkałem go z jakimś zespołem. Z jakimś zespołem tam promuje. I tam tak, cały czas jest aktywny.
0: Do rozmowy z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, wszechstronnym artystą Markiem Kościkiewiczem wrócimy już za chwilę w RMF Classic, a teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Whereas I get lonesome sometimes. I get lonesome right in the middle of a crowd. I've got a feeling that with her, I won't be lonesome no matter where I am.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
9: Prognoza pogody w RMF Classic.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Nie do końca pogodna ta lipcowa sobota w Polsce. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze zagrzmi zwłaszcza na południu i na wschodzie Polski. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie na Pomorzu, na Warmii i na terenach podgórskich, do 26 stopni w centrum kraju, najcieplej do 29 na południowym wschodzie Polski.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
13: Hi, I'm Kylie Minogue.
14: Hi, I'm Katie Melua.
15: Hi, I'm Robbie Williams.
16: Hi, this is Sting.
17: Hi, this is Pat Metheny.
18: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest jedyny i niepowtarzalny Marek Kościkiewicz.
2: Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy. Bardzo, tak. Ja słucham ciebie, jestem taką osobą, która czerpie inspirację z bardzo różnych stron, ale też jako artysta potrafię docenić i podziwiać innych. Tak. Naprawdę, ja nie jestem zazdrosny, ja po prostu mówię...
1: Ale to jest rzadkie bardzo.
2: Tak? Ja powiem ci, że ja nawet teraz to, co się dzieje na scenie, to ja mogę się mieć całą grupę artystów, za którymi po prostu przebadam, których kocham i też, jeżeli kogoś, jakiejś muzyki nie cenię, to mogę to uzasadnić, powiedzieć dlaczego, tak? To nie jest dlatego, że...
1: Nie, bo nie.
2: I to był moim zdaniem powód, dla którego ja nawet nie wiedziałem, że ty masz taki żal o to, że tam z nami nie pojechałaś.
1: No miałam wtedy strasznie, już teraz jest spoko.
2: Wiesz, no te Stany były takie, wtedy... to był taki trudny wyjazd, bo my w dosyć takich spartańskich warunkach go realizowaliśmy. Mhm. Ja się bardzo mocno z Perkozem zakolegowałem, bo właściwie Perkoz był też ciekawy tego świata. Reszta zespołu siedziała, właściwie cały czas nie wychodziła na ulicę, tylko siedzieli tam.
1: Ale to jest klasyka, bo ja potem pojechałam z atrakcyjnym Kazimierzem do Stanów.
2: To samo.
1: I mniej więcej było to samo. Potem jeździłam z moim zespołem.
2: To samo.
1: I było bardzo często to samo. Ja po prostu łykałam wszystko z ciekawości. Wychodziłam rano, wracałam w nocy, a chłopcy pili piwo.
2: My zwiedzaliśmy, byliśmy też u Kenara, który miał pracownię rzeźbiarską i był takim jednym z bardziej takich, Polaków, który zrobił taką karierę artystyczną. To u niego siedzieliśmy, chodziliśmy po galeriach, chodziliśmy na koncerty, cały czas coś się działo. W Nowym Jorku, bo byliśmy 2 miesiące i to było też takie ciężkie, bo 2 miesiące poza domem, poza rodziną.
1: Tak, długo.
2: I to była zima, bo pojechaliśmy tam na Sylwestra. Czyli od 1 stycznia zagraliśmy prosto z samolotu, zagraliśmy Sylwestra w Chicago, a potem po miesiącu pojechaliśmy do New Jersey, do Świerszcza, grać tam.
1: Ciężkie warunki.
2: I ta droga z tego New Jersey to też trzeba było autobusem,
1: trwało. Ja też przecież.
2: Ale codziennie na ten Manhattan.
1: Ja codziennie jeździłam.
2: Tak, zwiedzać, oglądać, chodzić, popatrzeć i tak
1: sama.
2: Dalej, bo koncerty były sobota, niedziela. No ja miałem Perkoza, z którym się zresztą do tej pory bardzo lubimy i przynajmniej, nie wiem, ja go bardzo lubię, mam nadzieję, że wzajemnie. I bardzo go cenię. Uważam, że to jest taki chłopak, prawdziwy rock'n'rollowiec, a jednocześnie jest też z fajnym gustem muzycznym. Tak. Robi fajne rzeczy i pozdrawiam go.
1: Pora na album Kaja Bregowicz, który połączył światy, które wcześniej wydawały się nie do połączenia. Bałkański ogień Gorana Bregowicza, polską tradycję i góralskie brzmienia, cygańską energię i współczesny pop. Zabrzmi to może nieskromnie, ale ta płyta zdobyła najważniejsze nagrody branżowe i medialne, a także nagrody publiczności. To był ogromny sukces artystyczny i komercyjny, a siedzący obok mnie Marek Kościkiewicz był tym, który na początku uwierzył w ten projekt, podjął ryzyko i zorganizował wszystko od strony biznesowej i produkcyjnej. Numer 1 na płycie i przebój roku 1999. Śpi, kochanie, śpi. Teraz w RMF Classic. Tylko niech mi nikt nie zaśnie.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Po reklamie.

RMF Classic.

0: Dziś ze mną w studiu RMF Classic wspaniały muzyk, przyjaciel, ale też po części ojciec mojej kariery, Marek Kościkiewicz. Nasze kłótnie i miłość.
1: Nasze?
0: Nasze. Pamiętasz, jak wydawałam zebrę?
1: Ja cię kochałem za czas.
0: No ja właśnie napisałam nasze kłótnie i miłość, bo mieliśmy zupełnie inne koncepcje na temat tego, co powinno być pierwszym singlem zebry. Pamiętasz?
1: Już nie pamiętam.
0: A ja pamiętam, bo ty się upierałeś, że pierwszym singlem musi być Supermanka, tak? A ja, że na językach.
1: No dwa super
0: i były między nami, ja płakałam, ja drzwiami.
1: To nie był pomysł wtedy w zigzagu dyrektora naszego, Biedrzyckiego?
0: Może być. Ale ty to forsowałeś. Ja po prostu zalewałam się łzami, krzyczałam na ciebie, tupałam nogą, drzwiami strzelałam, w ogóle, no po prostu
1: nie
0: fochy.
1: Pamięta, tak?
0: Strasznie ja było. Ale i tak się kochaliśmy.
1: Ale to dziwne, bo ja powiem ci, że ja nigdy się nie kłóciłem na tematy artystyczne z artystami, nigdy się nie kłóciłem.
0: Widzisz?
1: Może to jakaś była historia, ale dobra.
0: Dobra, Blagowicz, dobra.
1: Tak.
0: Dawaj.
1: No i przychodzi do nas, przyszedł do nas Brzozowicz i tak najpierw przyniósł nam, namówił nas na projekt.
0: Jugota?
1: Namówił nas na ściankę. Mhm. Chłopaki przyszli do firmy, ja im powiedzieli, że oni chcą nagrać wszystko analogowo, czy ja im dam zaliczkę na sprzęt analogowy, taki prawdziwy, bo oni chcą nagrać to wszystko nie cyfrowo, tylko wszystko w analogu. No i tam chyba wyasygnowałem chyba tam, nie wiem, 30 tysięcy, przekonałem Bilianę, bo tam ona opiekowała się
0: tym. Tak, Biliana Bakić.
1: Tak, ona była prawnikiem w firmie, a potem była dyrektorem tej firmy, ale tak naprawdę ona nadzorowała bardzo dużo rzeczy, bo i bardzo mi pomagała, a ja pomagałem jej. I ta ścianka była bardzo eksperymentalna, ale ja myślałem, pamiętam, że Józek wtedy też...
0: Że Polska jest na to gotowa.
1: Tak, czy Polska jest gotowa, ale Józek powiedział, że ja nie wierzyłem w ten zespół, ale to nie było tak.
0: Józek to...
1: Jóźwicki, tak.
0: Tak, Jóźwicki.
1: Jazzboy.
0: Jazzboy,
1: tak. Bijaną zresztą.
0: Tak.
1: I co dalej? No i potem przyniósł...
0: Musimy tłumaczyć ludziom.
1: Potem przyniósł w witrynach odbicia... Zresztą ja z Sokołem teraz się spotkaliśmy parę razy, także bardzo też się polubiliśmy, a wtedy to było tak, bardziej nie był hip-hop moim światem, który w końcu z tego...
0: Wojtek.
1: Tak, Wojtek Sokół, witryna odbicia, który z tego z hukiem kontrakt przekreślił, kiedy ktoś tam w firmie wydał ich kawałek na składance jakiejś popowej i to było tak, pamiętam, że wtedy...
0: Obraza?
1: Wtedy obraza była. Zresztą po spotkaniu z nim on powiedział mi, że bardzo jest wdzięczny, bo zobaczył, że można zrobić coś samemu prywatnie, dlatego założył swoją firmę. I trochę za przykładem twojego zigzaka poszedłem w tą stronę, także fajnie. Tak, dobra, wracamy.
0: No.
1: No i potem mówi, wiesz co, zróbmy wielodugmę płytę. Ja pamiętam, że wchodziłem na muzykoramę do Kongresowej, gdzie grały zespoły z KDL-u, tam The Pudis, Omega i też Bielodugmę grało.
0: Bielodugmę to jest zespół, w którym grał właśnie Goran Bregowicz.
1: On tam był jednym z tych liderów tego zespołu. A ja prenumerowałem, czy czytałem też, jakby już jak pracowałem w branży muzycznej, światowej, więc ja byłem bardzo taki zdziwiony sukcesem, olbrzymim sukcesem płyty filmowej. To była płyta Ederlezi, którą wydawał właśnie Poligram.
0: I sprzedał... Która była soundtrackiem filmu Underground.
1: Tak, Kusturicy.
0: Kusturicy.
1: Zresztą Kusturica się potem strasznie i do tej pory chyba jest z
0: Kosa.
1: Bregowiczem jest Kosa. Tak.
0: A teraz w RMF Classic kolejny etap naszej współpracy i album Zebra, na którym wszystko wybuchło kolorami, energią, odwagą. To był czas, kiedy zaczęłam bawić się konwencją, ironią. No i zdawałam sobie sprawę już z kobiecej siły. I ty to świetnie wyczułeś.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kolejna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albrechtsbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną.

0: To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wszechstronnie uzdolnionego muzyka, kompozytora, producenta muzycznego i wspaniałego przyjaciela Marka Kościkiewicza. Marku, pokaż, z czym przyszedłeś.
1: Ponieważ ja jestem osobą, która cały czas coś robi, a w trakcie jeszcze tutaj nie mówiliśmy o tym, że robiłem piosenki dla Smyczewicza, dla Antka i dla
0: filmów,
1: tak. To teraz postanowiłem zrobić taki totalnie swój autorski projekt, który jest wynikiem na moich podróży do Meksyku i pokażę to na dużym przykładzie.
0: A ty masz ten dom w Tulum właśnie?
1: Nie, tam to nie jest, to jest mieszkanie, to jest takie mieszkanie w sumie takiej mojej przyjaciółki, która tam, ona nam zostawiła do dyspozycji.
0: Ryba?
1: Ja mam tam, Karina. I to jest Playa del Carmen. Takie mieszkanie, które jest fajne, wygodne, w którym można fajnie spędzać czas. Stąd te podróże do Meksyku, które są z racji odległości i kosztów nie takie oczywiste, ale raz w roku tam przynajmniej staram się jechać. No i wtedy jedziemy sobie na jeden dzień do Tulum, które jest bardzo miejscem, pomimo tego, że surowym i takim bardzo dżunglowatym, to jest miejsce niesamowicie jednak drogie w sensie, ale też drogie w sensie pobytu, bo tam to wszystko jest takie, wiesz, surowe, ale...
0: Mój syn pojechał z dziewczyną do Tulum,
1: I słuchajcie, w tym Tulum też grają DJ, jest plaża i są... Mm-hmm. I tam się gra trochę inną muzykę klubową niż w klubach w Europie.
0: Niż
1: na Ibizie, gdzie jest bardziej techno, chociaż tam też są oczywiście może takie małe klubiki, gdzie ta muzyka jest trochę zakręcona, ale to jest taka płyta, która jest płytą całkowicie autorską. Płyta się nazywa Cud. Bo Cud to jest pierwsza piosenka, która mówi, że muzyka jest cudem. Mm-hmm. Muzyka to jest cud. Są też 4 utwory instrumentalne. Śpiewają na nich różni wykonawcy. Miałem taką też i mam cały czas ochotę, żeby być może na następnej płycie zaprosić tutaj ciebie, żebyś... Bo to będą twoje klimaty.
0: Jesteście świadkami.
1: Myślę, że to jak posłuchasz, to myślę, że na pewno następna płyta może jeszcze będzie bardziej progresywna od tej. Mhm. Ale teraz tak. Na świecie DJ-e poszli w kierunku, ci z najbardziej znani, nagrywania piosenek. I na przykład Major Lazer, gdzie tam jest Diplo razem z DJ Snake'iem, nagrali z taką duńską, świetną wokalistką Mo. Nagrali Linon, miliardy jakiś odsłon. Wielu bardzo DJ-ów też wie, że piosenka ma w ogóle inną siłę niż utwór instrumentalny. Mm-hmm. I zapraszają gości, tam Sam Smith gra, śpiewa tam z Disclosure i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta scena klubowa jest taką sceną, gdzie już się też nagrywa piosenki. Tylko z DJ-ami, tak? David Guetta też przez Irana i tak dalej, prawda? I ja taką płytę postanowiłem zrobić. To jest całkowicie płyta nagrana, to jest całkowicie handmade praca, gdzie...
0: No przede wszystkim ona jest o tyle wyjątkowa, że ty grasz na wszystkich instrumentach.
1: Gram na wszystkich instrumentach, ale do śpiewania zaprosiłem gości, dlatego że uważałem, że tutaj ten wokal to musi być po prostu bardzo ważnym elementem. Pokażę, tak wygląda...
0: Przepięknie wydana. Świetne.
1: Zdjęcie jest robione, słuchaj, w Tulum, tak? Ale w ogóle nie pozowane. Weszliśmy do takiego sklepu, ja przymierzyłem kapelusz.
0: Świetne.
1: A ona mówi, muszę ci zrobić zdjęcie. I to jest zdjęcie, słuchajcie, zrobione telefonem.
0: Marku, bardzo ci dziękuję.
1: Ja też.
0: Jesteś cudownym człowiekiem.
1: Dziękuję, miło mi się.
0: Jesteś wspaniały.
1: Wrócę do domu,
0: słuchaj,
1: miałem się
0: ochłonąć. Ty przyniosłeś tyle płyt.
1: Tak, miłego słuchania i wszystkiego najlepszego.
0: Tak, i dziękujemy za uwagę.
1: Ja
0: tobie za odwiedziny. A was zapraszam za tydzień na równie gorące spotkanie. Ciao.
1: Do widzenia.
2: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój Bank Polski.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Dziś zachmurzenie mamy duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Temperatura maksymalna od 22-23 stopni Celsjusza, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich około 26 w centrum do 29 stopni na południowym wschodzie. Wiatr wieje słaby.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
16: Hi everyone, this is Trevor Morris.
17: This is Gustavo Santaolalla.
18: Hi, my name is Volker Bertelmann, a.k.a. Hauschka.
19: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Czas relaksu w RMF Classic.
1: Ten program to idealna wprost propozycja na weekend. Zadbamy dziś wspólnie o dobrostan, jaki przyda nam się wszystkim, zwłaszcza jeśli nie wyjechaliście jeszcze na wakacje albo wróciliście już z nich i trochę boicie się, jak długo zdołacie utrzymać wspomniany dobrostan. Mnóstwo w naszej programowej ofercie naprawdę interesujących spraw. Przygotowaliśmy je w naszej redakcji, tak się wrażę, kolektywnie i z dbałością o detal. Ja nazywam się Magda Juszczyk. Spędzimy dzisiaj trochę czasu ze sobą. Mnóstwo fantastycznej muzyki też w playliście. Na dobry początek piosenka Stinga, Englishman in New York.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: W Carrefour.

0: Bujaj się. Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
1: Czy można napisać bardzo dobrą pierwszą książkę? Debiut taki, pewnie, że tak. Rewolterium autorstwa Bernarda Gromka jest najlepszym przykładem właśnie na taki pierwszy raz z literaturą, który czyta się po prostu pysznie. A to mocna opowieść w ramach zabawy gatunkowej i niebanalna historia Polski, naszych dziejów, strachów, nadziei i rewolt, stąd Rewolterium. Fabuła prowadzi nas do Krakowa z 1848 roku. Śledzimy perypetię weterana Maxa Kroma. To człowiek, który niedawno wyszedł z więzienia i który chce mieć po prostu święty spokój. Ale jak to w powieściach i w życiu pewnie też bywa, okazuje się, że to niełatwe jest zadanie. Na drodze głównego bohatera stanie Hipolit Zdański, który wciągnie go w intrygę ze skarbem w roli głównej. Do fikcyjnych postaci, co ciekawe, dołączają tu historyczne, takie jak Edward Dębowski czy Jakub Suchorzewski. Nawiązań w ogóle do historii, do powstania krakowskiego, do prawdziwych postaci jest więcej. Świetne także w postaci kobiece jest Rewolterium. Poznamy w czasie czytania m.in. Cecylię i Madame. Znakomite to są. I niejednoznaczne historie heroin w powieści. Będzie wątek rewolty, będzie misterium, będzie także w czytaniu demitologizacja. A na końcu okaże się, że tak naprawdę chodzi o kasę. Tyle zdradzić mogę, więcej już do przeczytania w Rewolterium Bernarda Gromka. A co wy czytacie, polecacie do czytania podczas bujania się w hamaku innym słuchaczom i słuchaczkom RMF Classic, nam po prostu. Wasze propozycje cały czas zbieram. Książek do czytania w wakacje w hamaku. redakcja@rmfclassic.pl. Najciekawsze, najbardziej przewrotne i nietypowe nagradzam hamakiem i książką. redakcja@rmfclassic.pl.
0: Bujaj się. Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik. We'll be right back.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl.

0: BMW. Radość z jazdy.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz piosenka, która jest piosenką popową, ale pojawiła się w filmie Michael. Piosenka Michaela Jacksona, Human Nature.

0: Jerzy Duduś Matuszkiewicz skomponował tę muzykę do polskiej produkcji serialowej sprzed dekad. Jej tytuł to Janosik. A ja mam dla was świeżuteńkie, jeszcze ciepłe, prosto z drukarni zaproszenia na najnowszy film. Jest on od piątku w polskich kinach. Produkcja włoska. O czym sobie nie mówimy? Ja wiem, że lubicie takie kino. Na przykład filmy Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. I jeżeli lubicie analizy takie jak analizy związków, takie jak w filmie, które oglądać można od niedawna w kinach Zaproszenie, to ta propozycja powinna sprostać waszym oczekiwaniom, a może nawet potrzebom. Jeżeli jesteście w związku, jeżeli macie w tym związku problemy, to popatrzycie na przejścia Karla i Elizy, odnoszącej sukcesy zawodowe pary intelektualistów, którzy poszukując nowej inspiracji wyruszają do Maroka ze swoimi wieloletnimi przyjaciółmi, Anną i Paolem, a także z ich nastoletnią córką Wittorią. No i do pewnych wniosków dojdzie tam cała ekipa, a wy będziecie to z przyjemnością, myślę, oglądać z naszymi zaproszeniami. Piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. O czym sobie nie mówimy, na pokazie w jednym z warszawskich kin. Wasz wybór i wasz termin. Czekam na maile. Myślę, że wzbudzi ten film w was potrzebę też rozmowy o jakości życia w parze.
1: Czas relaksu w RMF Classic.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: sklep Biedronka. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.

0: reklamie.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Dziś temperatura maksymalna od 22-23 stopni Celsjusza, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, porywisty, a zachmurzenie mamy duże z większymi przejaśnieniami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
5: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
6: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
7: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
8: RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Jak to dobrze, że w RMF Classic pojawia się muzyka z filmów, które miały spore sukcesy, a które też jakoś można było przeoczyć. Ja nie zakładam, że nie obejrzeliście tego oscarowego filmu, z którego muzyka właśnie się pojawiła w naszej playliście. Film nosi tytuł Koda. Zdobył 3 złote statuetki w kategorii najlepszy film, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepszy scenariusz adaptowany. A jest to opowieść, którą znajdziecie teraz w trybie online. I skoro mamy wakacje, a w programie Czas Relaksu szukamy metod i pomysłów na to, jak uprzyjemnić sobie czas i życie w ogóle, no to Koda do obejrzenia online. Opowieść warta waszej uwagi. Koprodukcja francusko-kanadyjsko-amerykańska.
1: Czas Relaksu w RMF Classic.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej?
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 3 plus 3 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Pod bramką Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 3.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz sięgniemy po autorkę wspaniałej muzyki, twórczynię, która ostatnio nawet pojawiła się w filmie, który oglądać możecie w polskich kinach od bodajże 2 tygodni. Zaproszenie. Shade jest tematem rozmowy bohaterów, a w RMF Classic, które to radio trzyma rękę na pulsie najwspanialszych brzmień, Smooth Operator. To jest jedna ze wspanialszych piosenek tej artystki, Shade.

0: to w dobrej atmosferze. RMF Classic podpowiada, jak nie zepsuć sobie urlopu.
1: Ja wam dzisiaj proponuję wyprawy do kina w celu kinoterapii. Taką okazją jest bez wątpienia film Zaproszenie, który wyreżyserowała, i to nie jest niespodzianka, również aktorka, Olivia Wilde. Możecie obejrzeć na ekranie wspaniały kameralny komediodramat. Nie wiem, jakiego właściwie określenia powinnam używać. Pozostańmy przy kinoterapii. Olivia Wilde na ekranie, partnerują jej Penelope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen. Będzie to ten film, Zaproszenie, okazja do pracy nad swoją relacją, nad swoim związkiem. Wielu widzów, którzy już ten film obejrzeli, wychwala właśnie tę terapeutyczną moc opowieści o dwóch parach sąsiadów. Małżeństwo z kilkunastoletnim stażem zaprasza do siebie sąsiadów i poznają nawzajem swoje historie, historie ich relacji, ale też jednostek, jakimi są. Jeżeli macie potrzebę pracy nad swoim

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
0: RMF Classic. Fale muzyki.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Do 19 lipca trwa festiwal Fredro w Łazienkach. Dzisiaj o godzinie 20 w amfiteatrze w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie prezentowany będzie spektakl Teatru Klasyki Polskiej Damy i Huzary. Mówi aktor, dyrektor Teatru Klasyki Polskiej Jarosław Gajewski, z którym rozmawiała Natalia Grzeszczyk.
2: To jest tajemnica tego poety, że po pierwsze on jest nadzwyczajnie niejednoznaczny, że tam nie można bezpiecznie wypowiedzieć jednego słowa, żeby nie pojawiło się w myślach drugie, tak jak jest z zemstą i z dożywociem. Damy i Huzary to jest opowieść o dwóch światach. Światach, które ze sobą walczą, ale ostatecznie okazuje się, że są w nadzwyczajnej harmonii. Zasadą tej harmonii jest oczywiście miłość. I to zarówno miłość między młodymi ludźmi, miłość erotyczna, jak i miłość rodzinna. Przy wszystkich kłopotach, jakie tam mają, przy wszystkich kłamstwach, intrygach, które podejmują przeciwko sobie, to jest o ludziach, którzy się bardzo kochają. To jest nadzwyczajne u Fredry. Że on ma, jak to powiedziała pani profesor Dobrochna-Ratajczakowa, taki gest pańskości w robieniu swoich dramatów. Jego teatr, chciałby się powiedzieć, jest pański. Tam, gdzie wszyscy widzą jakieś okropności, on się nad tym uśmiecha serdecznie. I obraca to w komedię. Ma wiele czułości i wyrozumiałości dla ludzi, którzy popełniają odwiecznie te same błędy. I on odwiecznie chce im wybaczać. Komedia satyryczna, ostra, dojmująca, gorzka. U Fredry staje się otulona jakimś ciepłem, jakąś czułością autora wobec tych postaci. Widzi w nich to, co wszyscy widzimy, ale zdaje się widzieć coś jeszcze więcej. Ich sponiewierane, biedne człowieczeństwo, które jednak zwycięża, które jednak autor umie wydobyć i pokazać jako coś niezwykłego, czym człowiek może się chlubić.
1: Spektakle to nie jedyne atrakcje przygotowane w ramach festiwalu Fredro w Łazienkach. Po szczegóły wchodźcie na www.rmfclassic.pl. I teraz wydaje mi się piosenka Seweryna Krajewskiego Jan Serce wybrzmi w jakimś dodatkowym kontekście interesująco. Posłuchajmy.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
9: No i z darmową dostawą do sklepu.
10: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.
15: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Tu Radio RMF Classic.

0: To była muzyka z drugiego sezonu serialu Łowczynie, a ja was teraz w ramach programu Czas Relaksu namawiać będę na wizytę w MSN-ie. To oczywiście warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie obrazy Patryka Różyckiego będzie można wkrótce oglądać. A tak się składa, że w świecie filmu żyjemy ogłoszeniem programu konkursu głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I najnowszy film Łukasza Rondudy, który właśnie przedstawia Patryka Różyckiego, film Powiedz mi, co czujesz, będzie walczył w tym głównym konkursie. Twórczość Patryka Różyckiego w tym właśnie filmie się pojawi. Poznamy artystę, jego dojrzewanie, wstyd, klasowe podziały, z którymi się mierzył i społeczno-ekonomiczne nierówności, a prace Różyckiego stały się jedną z inspiracji dla Łukasza Rondudy. Stworzył ważny kontekst dla tego nowego swojego filmu. Od 31 lipca prace Patryka Różyckiego prezentowane będą w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Macie czas do 11 października. Prezentowany będzie tam cykl prac artysty Intymny zapis dzieciństwa spędzonego w polskiej wsi lat 90. Myślę, że o tym przedsięwzięciu filmowo artystycznym jeszcze dużo słów na naszej antenie się pojawi, a teraz już uprzedzam, od 31 lipca kierujcie kroki do MSN-u.
1: Czas relaksu w RMF Classic.

0: reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
4: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
0: Po reklamie.
14: Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. A my przyglądamy się też rozmaitym, najciekawszym trendom w świecie kompozycji muzycznej dla kina. I teraz mamy dla Was jedną z takich propozycji w naszej playliście, która nie pojawia się często. Może mieć zatem status nowego brzmienia. Gwiezdne miasteczko z tej produkcji, muzyka teraz w programie, w którym stawiamy na relaks.

0: Muzyka Jamesa Hornera z filmu Braveheart, Waleczne Serce. Takie właśnie brzmienia w RMF Classic w popołudniowym programie, w którym stawiamy na relaks, ale też sięgamy po rozmaite poszukiwania dziennikarzy, ludzi RMF Classic. Jeszcze wczoraj tu była, jeszcze wczoraj relacjonowała w mediach społecznościowych to, co działo się w studiu na Fabrycznej w Warszawie. Dobromir Dymecki odwiedził nasze radio w związku ze zbliżającą się premierą trzeciego sezonu serialu 1670. Po widoki tego spotkania zobaczycie w naszych mediach społecznościowych, o ile jesteście ich użytkownikami. Jeśli nie, to trzeba to zmienić i wejść do tego naszego tam prezentowanego świata. Natalia Ryba, to o niej mówiłam tak wylewnie i serdecznie, ma dla was kolejne zaproszenie do cyklu, który zawsze o tej porze w sobotnie popołudnie.
1: Ryba w sieci w RMF Classic.
2: Zakładam, że spora część z was żyje mundialem, którego finał już jutro. Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Mam dla was jednak trochę inną historię z tym związaną. Ostatnio w wywiadzie u Jimmy'ego Fallona zasiadł Tom Holland. To oczywiście wszystko w związku z premierą Odysei, ale też Spidermana. I aktor w tym programie, oczywiście wywołany przez prowadzącego, zdradził, że napisał do chyba najulubieńszego piłkarza obecnego turnieju, czyli do Erlinga Haalanda, z propozycją wspólnego wyjścia na kolację. No, problem tylko był taki, że norweski napastnik kompletnie nie wiedział, kim jest nadawca tej wiadomości, i Holland w sposób niezwykle uroczy zaznaczył właśnie u Jimmy'ego Fallona, że to jest takie doświadczenie upokorzenia, które każdy aktor powinien chociaż raz przeżyć, bo aktorom wydaje się oczywiście, że wszyscy ich znają, a okazuje się, że jednak nie. Co ciekawe, po nagłośnieniu całej sprawy Holland w końcu odpowiedział, publicznie zaakceptował zaproszenie i napisał komentarz: kolacja przyjęta, tylko wskaż miejsce. A sama ta historia dla mnie pokazuje po prostu skalę fenomenu Erlinga Haalanda, tego jak wszyscy go pokochali. Bo oczywiście, że on jest gwiazdą światowego futbolu już od kilku lat, ale właśnie po tym mundialu jego popularność wykroczyła daleko poza sport. Każda rzecz, jaką on zrobi w tym momencie, jest błyskawicznie komentowana przez media. Ostatnio na przykład dużym echem odbiło się to, jaką dietę stosuje, że je tylko wysokiej jakości produkty, nabiał, mięso, warzywa i owoce. I wydaje mi się, że dlatego ta historia tak wszystkich rozbawiła. Tych ze świata futbolu i tych ze świata kina, no bo jest to Tom Holland, Spider-Man, znany niemal na całym świecie, przekonał się na własnej skórze, że są miejsca, w których większą gwiazdą od niego, od hollywoodzkiego aktora, może być napastnik z Norwegii, który wygląda jak wiking. No i właśnie musiał cierpliwie poczekać na odpowiedź. Ale szczerze mówiąc, chciałabym, żeby panowie spotkali się, usiedli przy jednym stole, zjedli jakieś dobre jedzenie. Być może przeanalizowali, co wydarzyło się w starciu Norwegia i Anglia na tegorocznym mundialu.
1: Ryba w sieci. Najciekawsze zakamarki internetu przeszukuje Natalia Ryba.
0: Skoro taka opowieść pojawiła się w tym cyklu, no to ja też się do czegoś przyznam. W RMF-ie swoją audycję, ale też podcast nagrywa na Fabrycznej pewien słynny piłkarz. I tylko ja nie wiedziałam, kto to jest. Grzegorz Krychowiak. Są tacy, którzy w ogóle nie wierzą w tę moją niewiedzę, ale było tak faktycznie. Zupełnie weszliśmy w rozmowę z innych powodów niż kariera zawodowa, sportowa tego właśnie gościa. A cała ta znajomość ewoluuje i bardzo zabawnie rozmawiamy o światach, w których się zanurzamy. I fantastycznie jest tak zupełnie nie wiedzieć, kim jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości w popkulturze, bo tak chyba o Grzegorzu Krychowiaku należy mówić. Robbie Williams teraz i Nicole Kidman. Something Stupid. Nie wiem, czy tytuł tej piosenki powinnam wziąć do siebie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Akcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albrechtsbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomych.

0: znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.

Chyba wszyscy znamy ten utwór. Może wszyscy znamy oryginał, bo to, co właśnie wybrzmiewa na antenie RMF Classic, to instrumentalna wersja zaczerpnięta z drugiego sezonu serialu Bridgertonowie. Material Girl to hit, który wykonywała przed laty Madonna. Album, na którym znalazła się ta piosenka, ukazał się w 1984 roku. Ten album studyjny nosi tytuł Like a Virgin, a z tego, co obiło mi się o uszy, Madonna żałowała podobno nagrania tego utworu i tego wideoklipu, który stał się też bardzo emblematyczny i w niektórych kręgach kultowy. Media zarzucały jej takie materialistyczne podejście do życia i właśnie to był powód ubolewania, że nagrała tę piosenkę. Jeżeli macie taką ochotę, to możecie wrócić do filmu Mężczyźni wolą blondynki, gdzie Marilyn Monroe pojawia się z piosenką Diamonds are a girl's best friend, do czego nawiązywała Madonna w tym właśnie utworze. I tak to się wszystko zazębia, a my trzymamy nieustająco rękę na pulsie w RMF Classic i namierzamy rozmaite zjawiska z popkultury specjalnie dla was. Przemieszczamy się do 1987 roku, kiedy to nakręcono film Dirty Dancing i z tego utworu teraz też przebój.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Creavit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie. Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Alan Silvestri skomponował tę muzykę do filmu Avengersi, a ja mam dla was teraz propozycję, byście przenieśli się trochę w czasie. Rok temu straciliśmy Joannę Kołaczkowską w związku z tą rocznicą. 17 lipca minął rok od śmierci tej artystki. W związku z tą rocznicą spotkali się w naszym studiu Artur Andrus i Natalia Grzeszczyk. Wspominali Joannę Kołaczkowską w specjalnej audycji. Możecie znaleźć podcast na stronie rmfclassic.pl. Dodam jeszcze takie spostrzeżenie, kiedy Artur Andrus umieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych ten podcast, to od wczoraj ponad 5,5 tysiąca reakcji pojawiło się w sieci. Myślę, że to bardzo wymowne i nie jedyny znak pamięci dla Joanny Kołaczkowskiej. Wchodźcie na www.rmfclassic.pl albo na profil Artura Andrusa. Sięgniemy teraz po utwór z filmu Top Gun. Pomyślicie, że to może niestosowne? Wcale nie. Wyobraźcie sobie, że własnymi ścieżkami podążając, dowiedziałam się, że Joanna Kołaczkowska miała prawo jazdy na motocykl. Mało tego, zostałam obdarzona zaufaniem i przekazano mi zdjęcie jej na motocyklu. I jest to jeden z najwspanialszych obrazów, jakie trzymam w swoim aparacie telefonicznym.

0: Jolka! Była super!
1: Na razie.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
6: Po reklamie.

0: Relax na ławeczce z RMF Classic.
1: Na pewno macie swoje ulubione ławeczki gdzieś pod budynkiem, w którym mieszkacie, albo pod pracą, albo na drodze, którą przemierzacie codziennie. Ja sobie taką ławeczkę upatruję chętnie w różnych miastach, w których też się pojawiam, bo nie ukrywajmy, czasami ławka i jej bezczynność, którą można na niej bezkarnie uprawiać, jest czymś zbawiennym dla naszych działań. Dzisiaj wybierzemy się razem do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Waszyngtonie znajduje się ławeczka Alberta Einsteina. Choć nie jest to klasyczna, skromna ławka miejska, ten monumentalny, wykonany z brązu pomnik na terenie Narodowej Akademii Nauk ma charakter wybitnie interaktywny. Genialny fizyk siedzi swobodnie na kilkustopniowych granitowych ławach, trzyma w ręku zapisane papierowe karty. Rzeźba jest ogromna, ma ponad 3 metry wysokości, a jej ułożenie sprawia, że turyści masowo wspinają się na nią, by usiąść Einsteinowi na kolanach albo przysiąść tuż obok jego stóp. Myślę, że to dla koneserów, dla tych, którzy lubią niekonwencjonalne pomniki. I opowiadając wam dzisiaj o ławeczce Alberta Einsteina, trochę wyszłam poza standardowe siedzisko, jakim jest ławka. Może wy macie swoje ulubione ławki w miastach, w których żyjecie, w których mieszkacie. Może zainspirujecie mnie do przesiądnięcia na jakiejś. Piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: Una, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: relaksu w RMF Classic.
1: Nie wiem, czy tak jak my tu w redakcji RMF Classic, wy również żyjecie widokami na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ten festiwal we wrześniu, jest to taka nasza tradycja, pojawiamy się w Gdyni i przeżywamy projekcje, spotkania z filmowcami i wysuwamy wnioski na temat kondycji polskiej kinematografii. Poznaliśmy filmy zgłoszone do konkursu głównego, filmy, które walczyć będą w tym roku o Złote Lwy. Dobrą wiadomością jest na przykład to, że film z Agatą Kuleszą w roli głównej, film, o którym miałam przyjemność opowiadać wam w naszym wakacyjnym cyklu Kino nie ma wakacji, będzie się ubiegał o Złote Lwy, film debiutantki Julii Rogowskiej. Czas, który nie nadszedł. Być może wiecie już sporo o tej produkcji, bo sporo materiałów wideo krąży w sieci. W świecie, w którym starość stała się największym tabu, Sara i jej partner Oskar planowali zestarzeć się razem naturalnie. Jednak dokonali odmiennych wyborów. Sara pozostała wierna naturalnemu biegowi życia, Oskar zaś skorzystał z kuracji antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Po latach niespodziewanie się spotykają, dzieli ich wszystko. Wygląd i to, jak żyją, a łączy brak odpowiedzi na pytania spychane przez lata na drugi plan. Czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne zmiany? Takie się pojawia pytanie w opisie. Czas, który nie nadszedł, z Agatą Kuleszą w roli głównej walczy w tym roku w Gdyni o Złote Lwy. Brian May jest autorem muzyki do tej piosenki zespołu Queen, Who Wants to Live Forever.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Umila oczekiwanie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Uśmiech Monelizy to tytuł filmu, z którego muzyka pojawiła się przed momentem w RMF Classic. A ja mam dla Was w ramach programu, w którym stawiamy na relaks, propozycję wyprawy na 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. We Wrocławiu spotykamy się od 23 lipca z kinem artystycznym. Festiwal trwa w trybie tak zwanym normalnym do 2 sierpnia, a w trybie online, bo też jest taka sekcja działalności festiwalowej, do 9 sierpnia. Jeżeli możecie przeznaczyć ten czas na spotkania z filmami we Wrocławiu prezentowanymi na najważniejszym w Polsce festiwalu kina artystycznego, to nie wahajcie się ani minuty, bo naprawdę wywozi się z Wrocławia zapasy na cały kolejny rok. 23 lipca to data, kiedy Tauron Nowe Horyzonty startuje w tym roku. Wierzę, że się tam spotkamy. Michael Jackson znów w naszej playliście. Tym razem utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Uwolnić orkę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Czas relaksu w RMF Classic.
1: Weekend to wspaniała okazja do tego, by spędzić czas wolny na łonie natury. W każdą sobotę o tej porze próbujemy zainspirować Was, zachęcić do tego, byście spędzali swój czas wolny w lesie. Dzisiaj w wakacyjnym cyklu Jadwigi Polus Leśne kąpiele wrócimy do korzeni. W tym odcinku dowiemy się bowiem, kto, kiedy i dlaczego wymyślił ten termin, jaki zapożyczył potem cały świat profilaktyki zdrowotnej. Mindfulness, wellness i well-being.
0: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
2: Latem wielu z nas szukał chłody nad wodą. Tymczasem w Japonii od ponad 40 lat popularne są zupełnie inne kąpiele. Niepotrzebny ani ręcznik, ani strój kąpielowy, ani jezioro. Wystarczy las. Japończycy nazywają tę praktykę Shinrin-yoku, dosłownie leśna kąpiel. Termin ten powstał w 1982 roku z inicjatywy japońskiej Agencji Leśnictwa jako odpowiedź na rosnący stres mieszkańców wielkich miast. Ale nie o spacer ani o sport chodzi. To świadome zanurzenie się w atmosferze lasu wszystkimi zmysłami. Podczas takich spotkań nikt się nie śpieszy. Przewodnik prowadzi niewielką grupę przez 2 lub 3 godziny. Uczestnicy idą bardzo powoli, często zaledwie kilometr w ciągu całej wyprawy. Zatrzymują się, dotykają kory drzew, wsłuchują się w śpiew ptaków, obserwują światło przenikające przez liście, a nawet świadomie oddychają zapachem lasu. Na zakończenie często odbywa się krótka ceremonia parzenia herbaty z lokalnych ziół, w ciszy, bez telefonów i bez pośpiechu. To brzmi trochę jak poezja, ale współczesna nauka coraz częściej przyznaje, że ma ona bardzo realne podstawy. Opublikowany w tym roku przegląd badań obejmujący 11 analiz wykazał, że leśne kąpiele wiążą się z obniżeniem tętna oraz ze zmniejszeniem napięcia i objawów obniżonego nastroju. Autorzy podkreślają jednak, że należy traktować je jako wartościowe uzupełnienie zdrowego stylu życia, a nie terapię samą w sobie. Naukowcy zwracają uwagę także na rolę fitoncydów, naturalnych substancji zapachowych wydzielanych przez drzewa, zwłaszcza sosny, cedry i cyprysy. Coraz więcej badań wskazuje, że mogą one wpływać na aktywność komórek odpornościowych oraz pomagać organizmowi w regulacji reakcji na stres. Co ciekawe, w Japonii i Korei Południowej istnieją dziś certyfikowane ścieżki terapeutyczne i ośrodki leśnej terapii, a przewodnicy przechodzą specjalistyczne szkolenia. Tam las jest traktowany nie tylko jako miejsce rekreacji, ale także element profilaktyki zdrowotnej. Może więc podczas tych wakacji warto choć na chwilę zamienić szybki marsz na powolny krok, odłożyć telefon, posłuchać wiatru w koronach drzew i odpocząć w zielonym świetle lasu.
0: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albrechtsbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz w naszym programie utwór ze ścieżki dźwiękowej drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady.

0: Muzyka Johanna Johanssona z filmu Teoria Wszystkiego wybrzmiewa na zakończenie naszego programu. Czas relaksu. Od godziny 13 miałam przyjemność poprowadzić Magda Juszczyk. Wierzę, że miło upłynął wam ten właśnie czas oddechu i zupełnej beztroski, a jutro o godzinie 14 zapraszam was na ogród botaniczny. Zazieleni nam się i w programie, i wierzę też, że w naszym życiu. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
1: Czas relaksu w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
20: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

Tytus Hołdys, kłaniam się i zapraszam na kolejną wakacyjną podróż z gwiazdą. Za nami już wojaże w towarzystwie Toma Hanksa i Penelope Cruz, zaś dziś świat kina oraz muzyki filmowej przemierzymy u boku zdobywcy Oscara i prawdziwej wielkiej gwiazdy Hollywood, Brada Pitta. Brad Pitt, tego swojego jedynego aktorskiego Oscara, bo tak, ma on na swoim koncie jeszcze nagrodę Akademii za produkcję, za najlepszy film, zdobył za rolę równie szalonego, co też odważnego kaskadera Cliffa Booth'a w filmie Pewnego razu w Hollywood w reżyserii Quentina Tarantino. To od tej produkcji muzycznie rozpoczynamy to nasze sobotnie późne popołudnie w radiu RMF Classic. Film Pewnego razu w Hollywood kręcono oczywiście w Hollywood, w Los Angeles, jak mówił sam Quentin Tarantino. Miasto w tym filmie to jego miasto, Los Angeles, roku 1963, kiedy to reżyser miał 6 lat. Ta produkcja to jego list miłosny do dawnego LA. Tarantino starał się być na swój sposób, powiedzmy, wierny tamtym czasom, choć sam film to przecież wariacja na temat konkretnych wydarzeń, na temat losów znanych nam dobrze postaci ze świata filmu. Na przykład kino, w którym grana przez Margot Robbie i Sharon Tate ogląda samą siebie w komedii The Wrecking Crew, to kino Bruin Theater, otwarte w roku 1937, dziś miejsce jednak nieczynne, ale ponieważ zostało ono oficjalnie uznane przez władze miasta Los Angeles za zabytek o szczególnym znaczeniu historycznym, to przynajmniej nikt go nie wyburzy. Co więcej, ostatnie informacje wskazują na to, że za rok pod nowym właścicielem miejsce to zyska drugie życie. Kino zostanie ponownie otwarte. Pozostajemy w Los Angeles. To kolejne piosenki z filmu Pewnego razu w Hollywood.

I tak właśnie brzmi soundtrack filmu Pewnego razu w Hollywood w reżyserii Quentina Tarantino, a przecież już za kilka miesięcy swoją premierę mieć będzie pewnego rodzaju sequel tej produkcji. Ten film początkowo miał wyreżyserować również sam Quentin Tarantino. Miała to być jego pożegnalna pełnometrażowa produkcja kinowa, film numer 10, bo tak od zawsze Quentin zapowiadał, że swoją przygodę z kinem zakończy właśnie na 10 filmie. Ostatecznie jednak zrezygnował z reżyserii tej, nazwijmy to, kontynuacji, ale tekst tak bardzo spodobał się Bradowi Pittowi, naszej dzisiejszej gwieździe, w której to towarzystwie przemierzać będziemy te wszystkie filmowe lądy, że ten osobiście przekazał scenariusz swojemu przyjacielowi, reżyserowi Davidowi Fincherowi, który to namówił następnie Quentina, aby pozwolił jemu samemu zająć się reżyserią tego projektu zatytułowanego The Adventures of Cliff Booth. Premiera tego filmu jesienią tego roku. To nie będzie pierwsze wspólne dzieło duetu Pitt Fincher. Panowie po raz pierwszy pracowali ze sobą już w roku 1995, kiedy to weszli na plan thrillera 7. Starano się ukryć tożsamość miasta, w którym rozgrywa się ta mrożąca krew w żyłach historia. Natomiast tak, kręcono ten film również w Los Angeles, zaś ta finałowa, przeszywająca scena 7 rozgrywała się na pustyni Mojave w południowej Kalifornii, około 113 kilometrów od samego LA. A przed nami soundtrack z filmu 7. Zaczynamy od piosenki w wykonaniu Marvina Gaye'a.

0: Wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

Film 7 i muzyka z tego obrazu przed momentem wybrzmiała w radiu RMF Classic. To wakacyjna podróż z gwiazdą, a dziś tą gwiazdą jest aktor Brad Pitt. Zaś tę muzykę, muzykę Jana Sebastiana Bacha, możemy usłyszeć w scenie, której akcja rozgrywa się w bibliotece, choć to miejsce, w którym kręcono tę sekwencję, faktycznie biblioteką nie było. Tę scenę nakręcono bowiem w siedzibie dziś niefunkcjonującego banku, który to zresztą posłużył za wiele innych filmowych lokalizacji. To tam kręcono też filmy takie jak Maska z Jimem Carreyem, ale też i Uwierz w ducha z Demi Moore, czy obraz Prestige Christophera Nolana. A my pozostajemy jeszcze z filmografią aktorsko-reżyserskiego duetu Brad Pitt, David Fincher. Przed nami muzyka z filmu Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, oryginalna ścieżka dźwiękowa autorstwa Aleksandra Despla, jak i wykorzystany w tej produkcji utwór My Prayer grupy The Platters. A dziś jeszcze odwiedzimy gorący Meksyk, pełne niespodzianek Maroko, będzie też i Argentyna udająca Tybet, jak i Malta grająca Grecję. Bo przecież na tym polega wielka magia kina. Magia, którą dziś ukazują nam produkcje z udziałem zdobywcy Oscara, aktora Brada Pitta. Ciekawy przypadek Benjamina Buttona. Posłuchajmy.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Po reklamie.

Hans Zimmer i jego muzyka z filmu Thelma i Louise to jedna z tych pierwszych przełomowych dla kariery Brada Pitta, czyli naszej dzisiejszej gwiazdy, w towarzystwie której przemierzamy te różne filmowe pejzaże ról. Nie wchodząc za bardzo w temat spoilerów, choć to jest przecież produkcja z roku 1991, ta kultowa ostatnia scena, ten wielki finał Thelmy i Louise nakręcono w parku stanowym Dead Horse Point w stanie Utah. Istnieje wiele opowieści o pochodzeniu tej nazwy, po polsku miejsca martwych koni. Według jednej z legend kowboje spędzali tam dzikie mustangi błąkające się po tamtejszym płaskowyżu. Zapędzali je do zagrody, wybierali najlepsze sztuki, a resztę puszczali wolno. Pewnego dnia jednak o koniach zapomniano, a te padły z pragnienia. Dziś mówi się, że odwiedzający to miejsce obozowicze mogą usłyszeć pełne żalu rżenie koni niosące się wraz z wiatrem przez kaniony. Z kolei spoglądając w dół z punktu widokowego można dostrzec kształt białego konia, ducha, który ma nam wszystkim przypominać o dzikich mustangach, które odeszły w tak tragiczny sposób. Brad Pitt grał w kilku filmach, do których muzykę napisał Hans Zimmer. Tym ostatnim był tytuł, który kręcono w bardzo wielu różnych lokacjach. Od Japonii przez Węgry, Belgię, Wielką Brytanię, Meksyk i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Chodzi oczywiście o wyścigowe F1, z którego muzyka już teraz wybrzmi w radiu RMF Classic.

Wakacyjna podróż z gwiazdą. Tą gwiazdą jest dziś Brad Pitt, a za nami muzyka z filmu F1. To ścieżka dźwiękowa autorstwa Hansa Zimmera. Ten film kręcono w wielu różnych miejscach, chociażby w Meksyku. I nie była to pierwsza filmowa podróż Brada Pitta do tego miejsca. Sięgnijmy teraz po jeden z tych nieco starszych już tytułów z jego jakże przecież bogatej filmografii. Obraz Mexican, w którym u boku Brada Pitta pojawiła się inna wielka gwiazda Hollywood, Julia Roberts. Wiele scen tego filmu powstało w Real de Catorce, małej miejscowości, która dzięki tej właśnie produkcji przeszła jednak ogromną metamorfozę. Producenci filmu zlecili na miejscu szereg prac, czy to hydraulicznych, czy też elektrycznych, jak i telekomunikacyjnych. Co więcej, wielu mieszkańców Real de Catorce statystowało na planie, bądź też brało inny czynny udział przy powstaniu obrazu Mexican, z którego temat finałowy Alana Silvestriego wybrzmi u nas już teraz.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama. Dziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej zżycia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

radiu RMF Classic trwa wakacyjna podróż z gwiazdą. W tym programie to kino i muzyka filmowa są w centrum uwagi, a naszymi przewodnikami po tym właśnie świecie są te największe filmowe gwiazdy, wybitni aktorzy, wspaniałe aktorki. Kluczem tych naszych spotkań są tu soundtracki do produkcji z ich udziałem. Muzyka filmowa to w końcu genialny wręcz wehikuł czasu i przestrzeni. Za nami już spotkanie z muzyką do filmów z Tomem Hanksem. Przed tygodniem z kolei wyruszyliśmy w podróż u boku Penelope Cruz, zaś dziś wędrujemy ręka w rękę, krok za krokiem, w kierunku, jaki wskazuje nam Brad Pitt i jego jakże kolorowa, pełna przeróżnych kierunków filmografia. Za nami już muzyka z filmu, który przyniósł Pittowi tego jedynego, jak na razie, aktorskiego Oscara, czyli muzyka z filmu Pewnego razu w Hollywood. Wybrzmiały także tytuły takie jak Thelma i Louise, wyścigowe F1, Mexican z Julią Roberts, a teraz z kolei pojawiła się ścieżka dźwiękowa z obrazu zatytułowanego Sprzymierzeni. To film w reżyserii Roberta Zemeckisa, do którego muzykę skomponował Alan Silvestri. Obraz ten kręcono między innymi na Gran Canaria, wyspie będącej częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich. To miejsce posłużyło filmowej ekipie za marokańską Casablankę. Odpowiedzialny za scenografię w tym filmie Gary Freeman tłumaczył taki wybór tym, że znalezienie odpowiednich lokacji w Maroku okazało się niemożliwe, ponieważ architektura miast takich jak Casablanka właśnie znacząco zmieniła się od czasów, w których osadzona jest akcja Sprzymierzonych, a były to czasy II wojny światowej. W Maroku nakręcono jednak sceny do innej produkcji z Bradem Pittem w jednej z ról głównych, a mianowicie do filmu Babel z oscarową ścieżką Gustavo Santaolalli. To ta muzyka już teraz, zaś po niej jeszcze fragmenty ścieżki dźwiękowej Harry'ego Gregson-Williamsa do filmu Zawód szpieg. Ten obraz również kręcono w Maroku. Co więcej, kręcono go w tej samej lokalizacji co Babel, a mianowicie w miejscowości Warwazat, zwanej marokańskim Hollywood. Lawrence z Arabii, Gladiator, a ostatnio nawet Odyseja. Te wszystkie filmy kręcono między innymi w tym miejscu, do którego już teraz się przenosimy za sprawą tych dwóch jakże odmiennych muzycznie propozycji: Babel oraz Zawód szpieg.

0: Wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

Rok 1992, to wtedy swoją premierę miał ten obraz, film Rzeka Wspomnień w reżyserii Roberta Redforda, w którym to w jednej z ról głównych zobaczyć możemy naszą dzisiejszą bezustannie lśniącą gwiazdę, czyli Brada Pitta. Za nami muzyka Marka Isham'a z tej właśnie produkcji opowiadającej o braciach dorastających w malowniczej Montanie. To poruszająca, pełna nostalgii opowieść o rodzinnych więziach, o trudnej miłości, buncie oraz o tym, jak sama rzeka staje się dla nas metaforą życia, w którym nie na wszystkie pytania potrafimy znaleźć odpowiedź. Ta produkcja to nie jedyny duży, ważny tytuł w dorobku Brada Pitta, którego akcja rozgrywała się właśnie w Montanie. Tutaj zerkamy przede wszystkim w stronę wichrów namiętności z muzyką Jamesa Hornera. Nim jednak jego dźwięki z tego właśnie filmu zagoszczą na naszej antenie, to zdradzę tylko, że zdjęcia do wichrów namiętności kręcono w pełni w Kanadzie, a dokładniej w prowincji Alberta, i trwały one blisko 6 miesięcy. W swoich pamiętnikach reżyser Edward Zwick opisywał, jak wielkie spory toczył z młodym wówczas aktorem. Nie brakowało podniesionych głosów, czasem nawet i latających krzeseł. A jednak po każdym takim wybuchu panowie godzili się ze sobą. Brad to szczery i prostolinijny facet, fajny kompan oraz człowiek. Choć mieliśmy różne podejście do jego roli, to wiem, że zawsze dawał z siebie wszystko, pisał reżyser. A to już muzyka Jamesa Hornera. Wichry namiętności, nie jedyna produkcja z udziałem Brada Pitta i z dźwiękami Jamesa Hornera, jaka dziś w programie się pojawi.

O kulisach powstania muzyki do filmu Troja krążą legendy. Początkowo ścieżkę do tej produkcji napisał Gabriel Jared, natomiast ostatecznie została ona w całości odrzucona po pokazach testowych, na których publiczność uznała ją za zbyt przytłaczającą oraz staroświecką. Na ratunek wezwano Jamesa Hornera, który dokonał niemal niemożliwego. Napisał, zaaranżował i nagrał zupełnie nową, ponad dwugodzinną muzykę filmową w rekordowe 13 dni. Choć wersja Hornera, która przed momentem wybrzmiała w radiu RMF Classic, uratowała Troję, to ta odrzucona partytura Jareda do dziś cieszy się wśród fanów statusem legendarnego, niesłusznie skasowanego arcydzieła. Troja to starożytna Grecja, choć film kręcono na Malcie. Tak to właśnie w kinie bywa, że jedno miejsce udaje inne. Tak było też chociażby w przypadku filmu Siedem lat w Tybecie, który niemal w całości powstawał w argentyńskich Andach. Aż dziw, że za tę pracę Oscarowej nominacji nie otrzymał John Williams. Na wiolonczeli Yo-Yo Ma.

7 lat w Tybecie, choć obraz kręcono w argentyńskich Andach. Powoli będziemy już kończyć tą naszą dzisiejszą muzyczno-filmową podróż u boku Brada Pitta. Podróż, którą to rozpoczęliśmy od muzyki z filmu Pewnego razu w Hollywood. Filmu będącego listem miłosnym reżysera Quentina Tarantino do Los Angeles. Do Los Angeles, którego już nie ma. Produkcji, która Bradowi Pittowi przyniosła aktorskiego Oscara. Zakończmy zatem to nasze dzisiejsze spotkanie muzyką do innego filmu, który również takim listem miłosnym do Los Angeles, do Hollywood, jak i po prostu do kina jest. To film, w którym Brad Pitt wcielił się w postać aktora, nie mogącego sobie do końca poradzić się z toczącymi się w świecie i w jego branży zmianami. Babylon, muzyka Justina Hurwitza. Kłaniam się nisko, dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień. Tytus Hołdys.

0: reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Po reklamie.
10: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj sobota, 18 lipca. Słońce wzeszło o 4:51, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:41. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 33 minuty. Dla Małopolski dzisiejsza noc to czas, gdy księżyc powoli zaczyna powracać na wieczorne niebo, a druga część nocy wciąż należy do obiektów głębokiego nieba i planet. Jeśli ktoś woli obserwacje nad ranem, wschodnie niebo przygotowało stały lipcowy zestaw. Saturn, świecący spokojnym, lekko żółtym światłem, znajdzie się wysoko na niebie po godzinie 2 w nocy, co da dobre warunki do oglądania jego pierścieni przez lornetkę, najlepiej umieszczoną na statywie. Bliżej świtu, nad wschodnim horyzontem, powoli wyłoni się również rdzawy Mars. Ta czerwona planeta posiada dwa księżyce, Deimosa i Phobosa, które wyglądają jak dwa ziemniaki biegające wokół planety. Ciekawostką jest fakt, że połowa lipca w historii astronomii obfitowała w spektakularne zjawiska w układach gazowych olbrzymów. To właśnie między 16 a 18 lipca 1994 roku doszło do wielkiego bombardowania planety Jowisz przez rozpadnięte fragmenty komety Shoemaker-Levy 9. To zdarzenie całkowicie odmieniło nasze zrozumienie skali i efektów zderzeń ciał niebieskich. Na naszym obecnym letnim niebie co prawda Jowisza brakuje, ale sam Saturn zapewni nam zjawisko, które warto śledzić. Na krótko przed wschodem Słońca, około godziny 3, dojdzie do tranzytu, czyli przejścia największego księżyca Saturna, Tytana, oraz jego rzucanego cienia na tarczy gazowego olbrzyma. Zjawisko to będą mogli oglądać posiadacze teleskopów o średnicy co najmniej 8 cali, potrafiący otrzymać powiększenie rzędu 200 razy. Ze względu na małe rozmiary cienia Tytana potrzebne są idealne warunki atmosferyczne, by wyłowić małą czarną kropkę przemieszczającą się na tle pasów chmur Saturna. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: I to, moi mili, tyle na dzisiaj. Jeśli w którymś z was owa szałamaja pobudziła wspomnienia młodości, to się bardzo cieszę. A jeśli było to odkrycie, ty spiknie. Jeśli zdziwiła, to pięknie było. Prawda? Do usłyszenia za tydzień.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias. Słuchacie RMF Classic.

za smutek mój, a pani w dzięk ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złożone.

za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15:00.
0: Z wiatrem we włosach. RMF Classic.

0: samochodu jest warte.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
2: Nawet z daleka czuła jego wsparcie. Zrobiła kroki minimalnie, uchyliła drzwi. Rozejrzała się dyskretnie po sali. Patrzyła na skupionych reporterów, którzy zadawali pytania i szczerze współczuła oficerom za stołem, którzy wili się, żeby nie podać żadnej istotnej informacji. Wreszcie poruszono temat aresztowanego z okładki tabloidu. Rzeczniczka dała znak funkcjonariuszowi pilnującemu wejścia i drzwi, za którymi stała Lena, nagle się otworzyły. Miała wrażenie, że to wrota do piekła. Skoro jednak tyle nagrzeszyła, musiała je przekroczyć. Słyszała, jak ją anonsują, ale nie rozumiała praktycznie żadnego słowa. Tak była zdenerwowana. Usiadła we wskazanym miejscu. Ktoś przysunął jej mikrofon, a ona spojrzała na kartkę, którą przed nią położono. Rzut oka na pierwsze zdanie wystarczył, żeby wiedziała, że ktoś zmienił jej oświadczenie, które tak dopieszczali z komisarzem Rosą. Szukała szefa wśród zebranych, ale nie dostrzegła jego białej głowy. Za to na tyłach, aż pod ścianą, w stroju motocyklowym zobaczyła Noa. Ich spojrzenia się spotkały. A on lekko się uśmiechnął i pokręcił głową. Lena długo nie była w stanie wydusić z gardła ani słowa. Zrozumiała, co chciał jej przekazać i nie wierzyła, że zdobył się na coś takiego.
3: Czy to jest podejrzane, pani sierżant?
2: Jeden z dziennikarzy podniósł wysoko gazetę. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, redaktorze. Odrzekła twardo. Odgarnęła długi kosmyk, który spadł jej na twarz. Uniosła butnie podbródek, chociaż po sali rozeszły się szepty oburzenia, a jeden z policjantów siedzących obok kopał ją bezceremonialnie pod stołem. Jest oburzające, że w tak podły sposób manipulujecie niesprawdzonymi informacjami i robicie wodę z mózgu czytelnikom. Ciągnęła coraz śmielej. To nie jest dziennikarstwo. Sprawa jest w toku i nie mam nic więcej do dodania. Wiemy, że podejrzany przebywał całą noc w areszcie, a rano wpłacono kaucję. Krzyknął inny dziennikarz. Dlaczego został wypuszczony? I kim jest?
4: To tajemnica śledztwa.
2: Odpowiedziała już niemal całkiem pewna, że postępuje słusznie.
4: Jeśli informacja stanie się jawna, z pewnością się pan o tym dowie od rzecznika.
2: Teraz już sala wrzała.
4: Ponoć pomyliła się pani i dokonała niesłusznego aresztowania. Rzuciła dziennikarka z jakiegoś portalu. Czy ojciec panią chroni? Jak się pani z tego wywinie?
2: Wykonywałam swoje obowiązki i nie mam sobie nic do zarzucenia. Przerwała jej Lena. To jak przebiegało zatrzymanie, zostawiam do oceny komisji dyscyplinarnej, jeśli takowa się zbierze. Mogę zapewnić, że na tę chwilę osoba ze zdjęcia nie ma nic wspólnego ze sprawą zabójstwa Emilii Strączyk. Myślę, że dla społeczeństwa jest ważniejsze, żebyśmy zajęli się tematem znalezienia winnego i zadośćuczynienia w ten sposób jej rodzinie. Wstała i na miękkich nogach odeszła od stołu. Miała pewność, że wszystkie oczy kamery skierowane są teraz na nią, więc chociaż miała ochotę skulić się i biec, wyprostowała się i ze wszystkich sił powstrzymywała tempo. Myślała tylko o tym, że być może właśnie zaprzepaściła swoją karierę w policji. Ale cichy głos w głębi serca zapewniał ją, że postąpiła właściwie. Zanim schowała się za drzwiami, zerknęła w róg sali i zdziwiła się, bo nie dostrzegła tam podcastera. Nie była pewna, czy w ogóle tam był, czy tylko jej się przywidziało.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.